0: Палаци на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: Według informacji portalu Gradzieńska Prawoobrona na Grodzieńszczyźnie doszło do aresztowania kolejnego księdza katolickiego. Administrator parafii w Dereczynie, ksiądz Jerzy Grycko, został zatrzymany przez milicję i skazany na 15 dni aresztu administracyjnego. Władze nie poinformowały, o co oskarżono kapłana. Według wstępnych informacji 9 lipca do księdza zadzwonili przedstawiciele lokalnych władz, prosząc go o przyjazd do siedziby Rady Wiejskiej. Gdy około godziny 17 duchowny stawił się na miejscu, czekali już na niego funkcjonariusze milicji. Kapłan został zatrzymany, zakuty w kajdanki i przewieziony na posterunek. Już następnego dnia sąd skazał go na 15 dób aresztu. Nie wiadomo, o jakie wykroczenie lub czyn został oskarżony. Według obrońców praw człowieka bezpośrednią przyczyną represji mogła być niedawna wizyta zagranicznych gości. Kilka dni przed zatrzymaniem księdza Grycko odwiedziło około 10 osób z Polski i Niemiec, zarówno duchownych, jak i świeckich. Niewykluczone, że właśnie ten kontakt z zagranicą zwrócił uwagę łukaszenkowskich służb. Zdaniem białoruskiego prawnika Alesia Michalewicza mamy do czynienia z kolejnym aktem represji wymierzonym w Kościół katolicki.
3: Areszt księdza Grycko ma bez wątpienia charakter polityczny. Władze próbują stworzyć system, w którym każdy ksiądz, ale generalnie cała struktura Kościoła katolickiego jest częścią mechanizmu państwowego i konsultuje każde swoje działanie z władzą.
2: Ksiądz Jerzy Grycko od wielu lat posługuje w parafiach diecezji grodzieńskiej. Nie jest to pierwszy przypadek nacisków na duchownego. W przeszłości był on wielokrotnie atakowany przez prorządowe kanały propagandowe, które przedstawiały go w negatywnym świetle. Według inicjatywy Chrześcijańska Wizja, od jesieni 2020 roku do końca maja 2026 z różnymi formami represji na Białorusi zetknęło się prawie 100 chrześcijańskich duchownych, w tym 36 księży katolickich. 616 lat temu, 15 lipca 1410 roku, miała miejsce jedna z największych bitew w dziejach średniowiecznej Europy. Naprzeciw siebie, pod Grunwaldem, stanęły połączone siły Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, dowodzone przez króla polskiego Władysława Jagiełłę i Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda oraz wojska Zakonu Krzyżackiego, dowodzonego przez Wielkiego Mistrza Krzyżackiego Ulricha von Jungingen. Po wielogodzinnej i niezwykle zaciętej walce zwyciężyły wojska polsko-litewskie. Poległ wielki mistrz zakonu Ulrich von Jungingen, a krzyżacy ponieśli dotkliwe straty. Zwycięstwo pod Grunwaldem nie zakończyło wojny, ale na zawsze zmieniło układ sił w Europie Środkowo-Wschodniej, znacząco osłabiając państwo zakonne. Każdego roku rocznica wielkiego zwycięstwa przyciąga tłumy. Z tej okazji organizowane są Dni Grunwaldu, podczas których oprócz inscenizacji głównego starcia odbywają się turnieje rycerskie, koncerty oraz warsztaty historyczne. Białoruski historyk Aleś Smalenczuk podkreśla, że to wydarzenie ma wymiar nie tylko historyczny, ale i głęboko symboliczny.
4: Bardzo ważne wydarzenie, wydarzenie wspólnej walki przeciwko potencjalnemu wrogowi. I no, dzisiaj nie ma już takiego niebezpieczeństwa ze strony Niemiec, to my rozumiemy, ale ta idea wspólnej walki przeciwko wrogom teraz niestety ze wschodu pozostaje. Mnie zdaje się, o tym trzeba pamiętać i dzisiaj, gdy w Polsce przez pewnych polityków jeszcze na taka chwala antyukraińskiej propagandy. My wszystkie razem powinny walczyć przeciwko wrogu, teraz takim wrogiem jest Moskwa.
2: Z okazji rocznicy bitwy pod Grunwaldem białoruscy aktywiści i środowiska demokratyczne ponawiają apel o oficjalne uznanie wkładu ich przodków w zwycięstwo z 1410 roku. Chcą, aby obok flagi Polski i Litwy nad Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku załopotał historyczny biało-czerwono-biały sztandar. Ostatnio inicjatywa zyskuje coraz większy rozgłos w mediach oraz wsparcie ze strony liderów białoruskiej opozycji. Fundacja Wolność i Demokracja została uhonorowana srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Odznaczenie zostało przyznane w uznaniu szczególnych zasług Fundacji na rzecz popularyzacji historii Kresów Wschodnich oraz troski o polskie dziedzictwo kulturowe i miejsce pamięci narodowej znajdujące się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi ono również wyraz uznania dla zainicjowania i koordynacji działań związanych z pracami poszukiwawczo-ekshumacyjnymi ofiar zbrodni wołyńskiej w Кузниках. Wyróżnienie zostało oficjalnie wręczone przez ministrę kultury i dziedzictwa narodowego Martę Cienkowską. W imieniu całej organizacji medal odebrała Lilia Luboniewicz, prezes Zarządu Wolności i Demokracji. Podczas uroczystości przekazała ona serdeczne podziękowania i podkreśliła, że przyznany medal jest wspólnym sukcesem wszystkich osób zaangażowanych w codzienne, często wieloletnie wysiłki na rzecz przywracania narodowej pamięci. Zadaniem fundacji niezmiennie pozostaje troska o Polaków mieszkających na dawnych terenach Rzeczypospolitej, zaznacza wiceprezes organizacji Maciej Dancewicz.
0: Pierwotnie zaczęliśmy działać na terenie dawnej pierwszej Rzeczypospolitej, można powiedzieć, czyli wśród społeczeństwa polskiego, które pozostało na tych terenach, nie wyjechało po wojnie. Naszym zadaniem jest wspieranie polskich mediów, polskiej prasy, polskiego szkolnictwa w dużej mierze, polskiego dziedzictwa kulturalnego. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury prowadzimy prace remontowe lub też stałą opiekę na terenie Ukrainy.
2: Fundacja Wolność i Demokracja jest niezależną, niepartyjną organizacją pozarządową. Od założenia w 2006 roku działa w dwóch zasadniczych obszarach: pomocy Polakom na wschodzie oraz wspierania przemian demokratycznych na terenach byłego Związku Sowieckiego. Między innymi dzięki wsparciu fundacji powstaje program Z nadniemna i Berazyny. Ta dziewczyna!

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: 12 lipca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. W tym dniu, 81 lat temu, w 1945 roku, 3 miesiące po zakończeniu II wojny światowej, rozpoczęła się akcja wymierzona w polską ludność, która mogła być związana z podziemiem niepodległościowym. Tysiące sowieckich żołnierzy przy wsparciu komunistycznych władz Polski przeprowadziło masowe zatrzymania mieszkańców w rejonie Suwałk i Augustowa. Wielu uwięzionych było brutalnie przesłuchiwanych i torturowanych, celem wymuszenia przyznania się do kontaktów z partyzantką lub też wskazania innych osób zaangażowanych w działania konspiracyjne. W sumie Sowieci zatrzymali około 7 tysięcy osób. Obecnie wiemy z całą pewnością, że zamordowano co najmniej 600 mieszkańców regionu. Była to największa zbrodnia popełniona na Polakach po II wojnie światowej, mówi dr Tomasz Szczepański z Muzeum Katyńskiego.
3: Była to akcja przeprowadzona przez Armię Czerwoną i NKWD z pomocniczym udziałem tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego oraz Urzędu Bezpieczeństwa na Suwalszczyźnie skierowana przeciwko podziemiu niepodległościowemu w lipcu 1945 roku. Największa dlatego, że liczba ofiar śmiertelnych wynosi, takich stwierdzonych w jednym z dokumentów sowieckich, wynosi około 600 osób, dokładnie 592 osoby, które miały zostać zlikwidowane. Domniemywa się, że liczba zabitych może być większa. Też warto wspomnieć, że także według informacji sowieckich 252 osoby przekazano Litewskiej Republice Sowieckiej. Byli to albo jacyś schwytani obywatele Litewskiej Republiki Sowieckiej, czy osoby pochodzące stamtąd, związane albo z polskim podziemiem na Litwie, albo z litewskim ruchem niepodległościowym. Co też jest możliwe i one też najprawdopodobniej zostały zabite, także liczba ofiar jest większa. Też warto wspomnieć, że w trakcie działań rozbito nad jeziorem Brożynę duży oddział, znaczy kilkudziesięcioosobowy oddział partyzancki. I pod względem skali, zarówno pod względem liczby ofiar, jak i pod względem skali zaangażowanych sił i środków, była to największa operacja tego rodzaju.
0: Jaka była rola Sowietów oraz komunistycznych władz Polski i przede wszystkim jaki był cel tej zbrodni?
3: Cel pozostaje dyskusyjny. Istnieje teza, że mogło chodzić o zabezpieczenie przejazdu Józefa Stalina na konferencję w Poczdamie, który to przejazd właśnie przez tamte tereny miał przebiegać. Natomiast ponieważ strona sowiecka i później strona rosyjska, a także strona białoruska, no de facto odmawiają współpracy w wyjaśnieniu tej zbrodni, my tu się poruszamy w sferze domniemań. Co do skutku, możemy powiedzieć taki skutek, że obława augustowska znacznie osłabiła działalność podziemia niepodległościowego na Suwalszczyźnie, czego chociażby przejawem było to, że dwa obwody Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, augustowski i suwalski, po obławie augustowskiej połączono później w jeden. Tak, tak ściśle, formalnie rzecz biorąc, mówimy jednak w tym okresie o podziemiu polakowskim. Sowieci uderzali, wydaje się, częściowo jednak na ślepo, ponieważ zatrzymano kilka tysięcy osób, także przypadkowych, których część zwolniono. A niemniej na pewno wykorzystywali też miejscową agenturę Przypominam o udziale jednak Miejscowego Urzędu Bezpieczeństwa, który przecież agenturą dysponował.
0: Właśnie dlaczego nie znamy dziś pełnej liczby ofiar?
3: Przede wszystkim dlatego, że te osoby, o których mowa w dokumencie Abakumowa przekazanym nam przez memoriał już w latach 2000, 592 osoby dokładnie, które zostały wywiezione celem ich likwidacji, nie ma współpracy ze stroną sowiecką w ustaleniu listy tych osób. Również miejsce ich zabicia nie jest znane, w związku z czym nie można przeprowadzić ekshumacji. Przypominam, że o sprawie przypomniano, kiedy w 1987 roku przypadkowo w Gibach na Suwalszczyźnie odkryto szczątki, które okazały się szczątkami żołnierzy niemieckich pochowanych tam w II wojnie światowej. Przez pewien czas ludność myślała, że to są odkryte szczątki zabitych w obławie augustowskiej, co nie było prawdą. Niemniej dlatego właśnie w Gibach postawiono pomnik upamiętniający ofiarę augustowską. Także dlatego to znalezisko w Gibach w 1987 roku dało taki impuls dla miejscowego środowiska do powołania komitetu, który poszukiwał zaginionych i wtedy jeszcze nie wiedziano, że oni zostali zabici. Przecież no, nie było dokumentu stwierdzającego, że oni zostali zabici, bo to, że nie żyją, można było się domyślać, tak? No, ale to był domysł. Komitetu, który ustalał listę ofiar. Tę listę częściowo udało się zestawić, tym niemniej nie można jej zweryfikować na przykład ze szczątkami, ponieważ nie wiadomo, gdzie zostali pochowani. A jeżeli, jak jest domniemanie, że zostali pochowani na terenie Białoruskiej Republiki Sowieckiej, tuż za granicą, jest taka wieś Kalety, niedaleko zbiegu granic Litwy, Polski i Białorusi, i jest domniemanie, że oni tam zostali pochowani, no to jasne jest, że władze polskie nie są w stanie przeprowadzić bez zgody władz białoruskich ekshumacji i badań, a takiej zgody oczywiście nie ma. W związku z czym, dopóki nie będzie zgody władz białoruskich i pomocy prawnej przecież z jej strony, pomocy w poszukiwaniach archiwalnych, to tej listy nie poznamy.
0: Dlaczego pamięć o obławie augustowskiej jest ważna właśnie dzisiaj?
3: Ja myślę, że nawrót imperializmu rosyjskiego, którego takim najbardziej znanym przejawem jest oczywiście agresja Moskwy na Ukrainę, przypomniała wszystkim, że historia się nie skończyła i że wojna pozostaje także narzędziem w rękach państw. Dało to mocny impuls do przypominania tego, że trzeba uczcić ofiary poprzedniej wojny, które są także w tym akurat przypadku obławy augustowskiej ofiarami moskiewskiego imperializmu, tak? Tylko no, wtedy w szacie komunistycznej, a dzisiaj w szacie jakiejś tam prawosławno-eurazyjskiej, powiedzmy, tak? Ale to jest nadal ten sam imperializm, on jest żywy, więc to na pewno dało impuls do przypomnienia tego. Ale ogólnie, jeżeli po kilkadziesiąt lat po wydarzeniach nie jesteśmy w stanie po pierwsze nawet listy ofiar przedstawić czy zrobić cmentarza, to dotyczy oczywiście nie wyłącznie ofiar obławy augustowskiej, tak? No bo tu mówimy o ofiarach rzezi wołyńskiej, ofiarach represji sowieckich, także tak więc to jest jakieś zaniedbanie. Zrozumiałą jest rzeczą, że po tylu latach takie zaniedbanie trzeba naprawić po prostu.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Berezyny będziemy dalej poznawać losy ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota podsumuje opowieść o słynnej fabryce tytoniu rodziny Szereszewskich, która od 165 lat pracuje w Grodnie. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z Wojciechem Młynarskim oraz jego przebojowym utworem Jesteśmy na wczasach.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemne i Berezyny kontynuujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. Organizacja Olecha mogła latami trwać w terenie i działać, gdyż cieszyła się autentycznym poparciem miejscowej ludności, która w polskich partyzantach widziała obrońców przed sowieckim systemem administracyjno-policyjnym. Witold Wróblewski wspominał m.in.
2: W okolicach Grodna, Szczuczyna, Nowego Dworu, Lidy czy Nowogródka nadal mieszkało wielu Polaków. Wciąż napotykało się tam w większości polskie miasteczka, wioski, zaścianki, przysiółki. Prócz katolików, Polaków żyli w nich prawosławni, uważający siebie za Białorusinów, Polaków lub tutejszych. Kiedy wstępowaliśmy do jakiejś chaty, nie pytaliśmy, czy gospodarz jest Polakiem, Białorusinem czy tutejszym. Czy rodzina jest katolicka, czy prawosławna? Było to dla nas obojętne. Wszyscy mieszkańcy byli gościnni i przyjmowali nas, jak to się mówi, czym chata bogata. System sowiecki był tak absurdalny i zbrodniczy, że nikt z nas nie wierzył w jego trwałość. Byliśmy przekonani, że prędzej czy później runie cały porządek komunistyczny w Europie, a ziemie kresowe powrócą do wolnej i niepodległej Polski. Co więcej, wierzyła w to znaczna część ludności katolickiej i prawosławnej. Ciężkie przeżycia wojenne oraz nowe przejawy sowieckiej przemocy jeszcze bardziej utrwalały tę nadzieję.
0: W 1948 roku oddziały podlegające podporucznikowi Olechowi podjęły zakrojoną na szeroką skalę operację przeciw kolektywizacji kresowej wsi, realizowanej przez administrację sowiecką. Zaatakowano i zniszczono kilkanaście organizujących się kołchozów, likwidowano przy tym najbardziej szkodliwych aktywistów sowieckich i rozbrajano posterunki wojsk NKWD lub Istrzepków, nieregularnej formacji milicyjnej podlegającej NKWD. Był to jednak już ostatni sukces oddziału. Zimą 1949 roku operacje wojsk NKWD, poprzedzone rozpracowaniem agenturalnym, rozbiły dwa pododdziały podlegające Olechowi. Polegli ich dowódcy, Peter i Cygan, oraz wielu żołnierzy. Pod koniec kwietnia 1949 roku oddział dowodzony przez Olecha przebił się w okolicach Stankiewicz przez obławę silnej grupy operacyjnej NKWD. Trzy tygodnie później, 12 maja 1949 roku, został jednak ponownie zlokalizowany przez agenturę. Tym razem operację przeprowadzono bardzo starannie. Do operacji, którą kierował szef MGB obwodu grodzieńskiego Frołow, rzucono ponoć jednostki w sile pułku. Miejsce postoju partyzantów otoczyły cztery tyraliery czekistów. Przez trzy pierwsze partyzanci zdołali się przebić, jednak ich manewr został zlokalizowany i powstrzymany zmasowanym ogniem broni maszynowej. Prawie wszyscy zginęli wraz ze swym komendantem. W ręce Sowietów wpadli ranni: adiutant Olecha Zygmunt Lechnowicz Zygma, partyzant z batalionu Ragnara z lat okupacji niemieckiej, Witold Wróblewski Dzięcioł i jego siostra Genovefa, łączniczka oddziału. Po ciężkim śledztwie zostali skazani na 25 lat obozu koncentracyjnego. Zygmunta Lechnowicza nie chcieli Sowieci wypuścić na wolność. Po upływie wyroku, zamiast zwolnić go, wsadzili do tak zwanej psychuszki, gdzie przebywał do końca życia. W okresie zimy i wiosny 1949 roku została rozbita również organizacja terenowa Olecha. W niektórych wsiach aresztowano po kilkadziesiąt osób jednocześnie. Ofiarą represji padły wówczas setki mieszkańców kresowych osad, wspierających polskie zbrojne trwanie na Nowogródczyźnie. Choć śmierć Anatola Radziwonika Olecha położyła kres zorganizowanemu polskiemu oporowi przeciw Sowietom na terenie dzisiejszej Białorusi, to jednak ostatnie grupy partyzanckie, wywodzące się ze struktur kierowanych przez niego, przetrwały do początku lat 50. Niezależnie od ośrodka konspiracyjnego kierowanego zbudowanego przez Olecha. Na ziemi nowogródzkiej działały także zdecentralizowane, lokalne pozostałości placówek konspiracyjnych AK i partyzanckie oddziały samoobrony niezwiązane z żadnym centrum dowódczym. Do najaktywniejszych spośród nich należały wspomniane już oddziały Jana Bukatki i Michała Durysa, powiat Lida, Bronisława Jurgiela i Wiewołożyn Juraciszki oraz Czesława Rymaszewskiego pseudonim Nagan, powiat Baranowicze. Były one stopniowo likwidowane przez sowieckie siły bezpieczeństwa. Niektóre ich wystąpienia miały wręcz spektakularny charakter. Na przykład w 1948 roku Jurgielewcy opanowali rejonowe miasteczko Juraciszki, dokonując rekwizycji i likwidując funkcjonariuszy bezpieczeństwa i ich współpracowników. Jeszcze w latach 1949-53 na Nowogródczyźnie występowało co najmniej 7 polskich grupek zbrojnych. Ostatnie zbrojne wystąpienia polskie skierowane przeciwko władzom sowieckim miały to miejsce w drugiej połowie 1953 roku. O dalszych losach ostatnich obrońców kresów północno-wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie z Nadniemna i Berazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. W ostatnich dwóch programach opowiadałem o tym, jak grodzieńska rodzina Szereszewskich, która w 1861 roku zajęła się produkcją wyrobów tytoniowych, stała się jedną z najbogatszych rodzin w zachodnich guberniach Imperium Rosyjskiego. Ich przykład i przykład innych biznesów drugiej połowy XIX wieku pokazuje, jak powstawał nowoczesny przemysł na ziemiach białoruskich, jaką ogromną rolę w tym odegrali Żydzi, właśnie tacy jak rodzina Szereszewskich. Nim jednak przejdziemy do historii przedsiębiorstwa podczas I wojny światowej i po niej, przyjrzyjmy się temu, jak wyglądały warunki pracy w fabryce początku XX wieku. Szereszewscy starali się jak najszybciej wprowadzać nowe rozwiązania technologiczne, szczególnie te, które pozwalały na większą automatyzację produkcji. Mimo to pakowanie papierosów długo pozostawało pracą ręczną. W hali pakowania pracowało kilkaset dziewcząt w wieku 13-15 lat. Miały lżej niż dorośli pracownicy innych hal fabryki. Nieletni pracowali tylko 8 godzin dziennie, a reszta zatrudnionych 11 godzin. Praca była szkodliwa, ale firma starała się dbać o personel. Zakład miał własny punkt medyczny z lekami w cenach promocyjnych. Była też lokalna kasa oszczędnościowa, gdzie pracownicy mogli dostać nieoprocentowaną pożyczkę. Od 1892 roku przy fabryce działała szkoła dla już wspomnianych nastolatek z hali pakowania. Oferta socjalna nie ratowała jednak od strajków robotniczych. Pierwszy duży strajk na terenie dzisiejszej Białorusi odbył się w 1899 roku właśnie w grodzieńskich zakładach tytoniowych, które wtedy były jednym z największych pracodawców w regionie. Zatrudniały 1700 osób. Robotnicy domagali się zwiększenia zarobków, ale Szereszewski miał na to swoją odpowiedź. Dobrze wiedział, że w regionie jest sporo bezrobotnych, którzy chętnie podejmą się każdej pracy, nie wymagającej większych kwalifikacji. Mógł więc łatwo zwolnić strajkujących i tego samego dnia zatrudnić nowe osoby. Wykwalifikowani robotnicy zaś zarabiali dużo i pozostawali lojalni. Wyroby tytoniowe były stałym elementem racji żołnierskich, a przedsiębiorstwo Szereszewskich było głównym ich dostawcą dla wszystkich rodzajów wojsk rosyjskich sił zbrojnych. Dlatego początkowo I wojna światowa nawet przyniosła zyski, ale przy tym właśnie rosyjscy żołnierze niemalże położyli kres historii fabryki. W 1915 roku wycofująca się armia zamierzała wysadzić budynki, ale wystarczyła łapówka w wysokości 400 rubli, żeby ładunki nie zadziałały. Pod okupacją niemiecką fabryka stała się dostawcą dla armii niemieckiej, gdzie tytoń też wchodził w skład racji żywnościowej. Czyli wojna nie przerwała pracy, ale strata największego rynku rosyjskiego była dotkliwa. Przerwane zostały również dostawy surowca z terenów Rosji i Ukrainy. Tu z pomocą przyszła okupacyjna administracja niemiecka. Nakazała rozpocząć intensywne uprawy tytoniu na Grodzieńszczyźnie. Określono nawet normę uprawy dla każdego chłopa, a wszystko, co ją przekraczało, należało sprzedawać grodzieńskiej fabryce. W międzywojennej Polsce od 1924 roku obowiązywał państwowy monopol tytoniowy. Rząd wykupił fabrykę Szereszewskich za 2 700 000 zł i przemianował na państwową fabrykę wyrobów tytoniowych w Grodnie. W kraju obowiązywał surowy zakaz uprawiania tytoniu na własny użytek, ale możliwe było zakładanie plantacji według pozwoleń, które wydawały lokalnie specjalnie powołane urzędy wykupu tytoniu. W połowie lat 20. w tzw. Grodzieńskim Okręgu Uprawy Tytoniu, który obejmował powiaty Grodzieński, Wołkowyski i Augustowski, ponad 1000 gospodarstw uprawiało rocznie do 150 ton tytoniu. Wszystko musiały sprzedawać wyłącznie grodzieńskiej fabryce. Szalenie bogaci Szereszewscy przenieśli się do Warszawy. O Grodnie, które zrobiło z nich milionerów, nie zapominali. Rodzina wspierała gminę żydowską w rodzinnym mieście, finansowała szkołę rzemiosł i szkołę rabinów, synagogi i żydowskie stowarzyszenia. To Josel wraz z żoną Deborą sfinansowali budowę żydowskiego sierocińca, który dawał dach nad głową dla 80 podopiecznych. Josel, który niewielkie przedsiębiorstwo ojca przekształcił na jeden z największych zakładów w regionie, zmarł w Warszawie 1 stycznia 1925 roku, w wieku 86 lat. Zgodnie z jego ostatnią wolą, został pochowany w Grodnie. Pod koniec lat 20. w zaniemieńskiej części miasta zbudowano nową machorczarnię, a kilka lat później nowe magazyny, według projektu znanego warszawskiego architekta Stefana Schillera. I w 1931 roku wytwórczość papierosów na zawsze opuściła Starówkę. Fabryka, mimo zmian granic, od tego czasu pozostaje państwową i już nie zmienia lokalizacji. A po Szereszewskich została zaś jeszcze jedna znana lokalizacja – budynek przy ulicy Budionnego, gdzie od wielu lat działa polski konsulat. Są to dawne magazyny fabryki, skąd produkcja Szereszewskich trafiała do wszystkich zakątków Imperium Rosyjskiego. Taka jest historia jednego z najstarszych grodzieńskich przedsiębiorstw i jednego z najbardziej udanych biznesów w historii miasta. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Wojciechu Młynarskim oraz jego przebojowym utworze Jesteśmy na wczasach. Wojciech Młynarski to postać, bez której trudno wyobrazić sobie historię polskiej piosenki literackiej i kabaretu. Był poetą, satyrykiem, autorem tekstów piosenek, tłumaczem i wykonawcą własnych utworów. Urodził się 26 marca 1941 roku w Warszawie, a zmarł w 2017 roku. Przez ponad 50 lat działalności stworzył setki tekstów, które do dziś należą do klasyki polskiej kultury. Już jako dziecko wykazywał talent literacki, pisał wiersze, organizował przedstawienia i z humorem opisywał szkolną rzeczywistość. Po maturze rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, ale to właśnie środowisko studenckie otworzyło mu drogę do kariery artystycznej. Na początku lat 60. związał się z legendarnym klubem Hybrydy, gdzie przygotowywał swoje pierwsze programy kabaretowe. Były one pełne inteligentnej satyry i celnych obserwacji codziennego życia, dzięki czemu szybko zdobyły uznanie publiczności. Niedługo później Młynarski zaczął pisać piosenki, które błyskawicznie zdobyły popularność. Sam wykonywał wiele swoich utworów, ale równie chętnie śpiewali je najwięksi polscy artyści. W jego repertuarze znalazły się takie ponadczasowe przeboje jak Jesteśmy na wczasach, W co się bawić, Róbmy swoje, Jeszcze w zielone gramy, czy Nie ma jak u mamy. Charakterystyczną cechą jego twórczości było łączenie humoru z trafnym komentarzem społecznym. Potrafił opowiadać o codziennych sprawach w sposób lekki, a jednocześnie skłaniający do refleksji. Lata 60. przyniosły mu liczne sukcesy na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Jego utwory wielokrotnie zdobywały nagrody, a sam Młynarski stał się jednym z najbardziej cenionych autorów tekstów w Polsce. Współpracował z wybitnymi kompozytorami, m.in. Jerzym Wasowskim, Jerzym Matuszkiewiczem, Jerzym Derflem i Włodzimierzem Korczem. Pisał piosenki do filmów, seriali oraz programów telewizyjnych, a także dla popularnych kabaretów, takich jak Dudek. Nie ograniczał się jednak wyłącznie do pisania piosenek. Był także znakomitym tłumaczem musicali i spektakli muzycznych. Dzięki jego przekładom polscy widzowie mogli oglądać takie światowe klasyki jak Kabaret, Chicago czy Jesus Christ Superstar. Realizował również autorskie spektakle poświęcone twórczości Jacques'a Brela, Mariana Hemara czy Włodzimierza Wysockiego. Twórczość Młynarskiego nie zawsze podobała się władzom PRL. Jego inteligentna satyra często spotykała się z ingerencją cenzury. Niektóre piosenki trafiały na zakazane listy, a przez wiele lat artysta miał utrudnioną możliwość wydawania nowych płyt. Mimo tych przeszkód nie zrezygnował z komentowania rzeczywistości. W swoich tekstach potrafił przemycać aluzje polityczne i społeczne, które publiczność doskonale odczytywała. W latach 80. nadal tworzył i koncertował, a piosenka Róbmy swoje stała się jednym z symboli tamtych czasów. W okresie stanu wojennego przebywał za granicą, jednak zdecydował się wrócić do Polski, mimo że wielu artystów wybrało emigrację. Nadal pisał teksty, tłumaczył musicale i występował z recitalami, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Po zmianach ustrojowych wciąż pozostawał aktywny. W latach 90. i później tworzył nowe spektakle, przekłady oraz teksty piosenek dla kolejnych pokoleń wykonawców. Współpracował m.in. z Alicją Majewską, Edytą Geppert, Stanisławą Celińską i Michałem Bajorem. Jego twórczość doczekała się licznych koncertów jubileuszowych i nowych interpretacji, a album zespołu Raz, Dwa, Trzy z jego piosenkami zdobył ogromną popularność i status platynowej płyty. Za swoje osiągnięcia otrzymał wiele prestiżowych nagród, w tym Grand Prix Festiwalu w Opolu za całokształt twórczości oraz liczne wyróżnienia ministra kultury. Pozostawił po sobie nie tylko setki znakomitych tekstów, ale również sposób myślenia o piosence jako o małej formie literackiej, która może jednocześnie bawić, wzruszać i skłaniać do refleksji. Wojciech Młynarski zmarł 15 marca 2017 roku, pozostawiając po sobie ogromny dorobek artystyczny. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z debiutanckiego albumu Wojciech Młynarski śpiewa swoje piosenki, wydanego w 1966 roku. Tekst napisał Wojciech Młynarski, autorem kompozycji jest Janusz Sent. Przed Państwem Wojciech Młynarski. Jesteśmy na wczasach.
0: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jest.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś pytany.

panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum.

Teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio. Bucio.

0: 18 lipienia, witaję was, Andrzej Szczepaniuk. Poczynajem sobotni żywy efir z Radio Racja, jaki będzie praciachwać do 11 godziny powodle polskiego i 12 powodle białoruskiego czasu. Siądnia imianiny odznaczając Warwara, Hanna, Lizabieta, Apanas, Siarjej, Karolina, Arnold, Jemialian, Kamila i Szyman. Usim imieninnikam żadaju usiacho najlepszeha od Białoruska Radio Racja. Żadaju tak samo usiacho najlepszeha tym, jak i ja, u tojże dzień, 18 lipienia narodzili się, a u minulym, U takiż dzień miż inszym narodzili się u 1918 godzie Nelson Mandela, prezydent Południowoafrykańskiej Republiki, laureat Nobelowskiej Premii Miru. U 1933 godzie Jałjen Jełtuszenka, rosyjski sowiecki poet, scenaryst, kina artyst, fotograf i kinareżysior. A w 1939 godzie Jenać Szutał, białoruski mastak, grafik. A w naszym efiry u najbliższe 3 godziny będziemy jak zawsze informować was pra ważnej apadzieje, jakie odbywają się nie tylko u naszym pamierzy. Iż to zrozumiela, będziemy czasta na festiwali Tutaka. A pakulż to, życzę wam dobrej ranicy i jeszcze lepszego dnia. Zostawajcie się razem z białoruskim Radio Racja. A już pośla pierwszej pieśni sobotni komentarz racji.
1: Ranica z racji.

0: Вы слухаете передачу «Життя з літературою».
1: У межах фестивалю природы и культуры «Зелёна-Ми» у Тикотине после показу спектакля «Беженцы 1915-го» Варшавского бай-театра отбылася встреча с актерами и письменницей Анетой Примакой-Онишк. Подчас размовы удельники обмерковали, як театр и литература допомагают осенсовывать досвед вымушенной миграции и заховывать историчную память, кажа Анета Примака-Онишк.
2: Ja думаю, że wszystkie pytania są wszędzie ważne, bo nawet kiedy jeny powtarzające, to to jest nowa publika, nowe emocje, nowa je też wiedza nie. Nowa publika, tu nowa ludzie i katoria jość z Białostoczyny, ale nikoli nie czuli prabieżeństwo i haworać. No nasza babula spod Czeremchy, Czaromchy. Ciekawe, czy u nas tak samo to było. No trzeba posprawdzać. Ja lubię te streczy z ludźmi, bo zausiody jość jakijaś ważny, jakijaś takie pytania, które odkrywają coś. A tu jeszcze spektakl. Ten spektakl zausiody on jakby jość dla mnie wielmi ważny, bo tam jakby sustrakaca historia sprat bolszczem sto chodał i współczesność. Tę historię jeszcze raz baj teatr gdzieś dopełnił swoim życiom, katoro jość tut i cipier i katoro jość bieżańskoje, katoria jość bieżańcami i dla mnie takie wielmi patresają jeszcze pytanie, Janek chyba na pierwszym spektaklu skazali mnie, że to kalijany to grają, to wielmi czas to dumają, a na jakim etapie bieżeństwa my ci pier, czy my już tak jak jany byli, już żyli i skuczali za smakiem czarnego chleba. Tak, i chaty, czy na tym etapie, że dzieci już zabywają rodną umowę, biorą tę umowę z asiarodzia, już u ich Polska. Tak? I dla mnie to było no, wielmi takie ważne, bo ja no, gdzieś poczuła, że to ten spektakl, że to jest jakaś asnowa mojej historii, ale że to jest los, życie realnych ludzi i cipier, których my tu mamy.
3: Перед лекции говорили за про мигрантов из Украины и питание Василькови, какой просто, как вы лечите, это может спектакль, ваша книга спынить такие заявы агулом, как бы вовсе не возникало питания. Кто за мигранты? Откуда мигранты? Куда их девать на подляши?
2: Проблема есть с этим, что это люди, которые здесь голосно кричат, которые кричат «Польска для поляков», так? Мы тут не хотим ни украинцев, ни белорусов, ни никаких беженцев. Я на книжек не читаю. Я думаю, что там есть вельми много такого цинизму, что вельми часто это есть какой-то родзай политики, розгривки политичной, что но это их помысл на житё, так? Помысл на житё, помысл на... И я якби не ёсь вельми оптимистична у гэтым, але думаю, что люди, которые не мают якогось такого спрецизованного дания, так? И в опыту, что книжки, спектакли, я не могу открывать для их якуюсь новую речеистность. Но я якби дать im jakiś wopyt, tak? Dać im w ogóle pomysł, że to nasze japretki, czy to na Podlaszy, czy tak samo gdzieś u Polszy, tak? Bo też historia Polszy, to jest historia bieżeństwa, tak samo, wielmi, wielmi często, tak? My mają wielka emigracja u szkoli, gdzie Adam Mickiewicz i nasze poety, toż to byli tak jak tut, inteligencja, tak jak balteater, tak? I oni tak samo byli inteligencją, która zrobiła jedno, drugie powstanie, tak, i trzeba było uciekać. Kap my chcieli być uczciwi, to jest cała historia Polski, to jest historia bieżeństwa i to nam i dało i literaturę, kulturę, tak, no ale tak samo mnoga bolu, tak, mnoga trudu. Więc ja думаю, że to dla takich ludzi, którzy trochę tu nie dumają, ale nie jość politykami, kap rozgrywać. Tak, prosił komuś. Tak? To tak, ja wierzę, że to jest ważna krynica na niej.
1: Хоць кніга Анеты Прымакі «Онішк» і спектакль расказваюць пра падзеі 1915 года, падчас дыскусіі ў Тыкоціне ўдзельнікі не раз прыводзілі паралелі з сучаснасцю. Гаворка ішла пра тое, што мастацтва і літаратура могуць дапамагаць лепш разумець лёсы людзей, якія былі вымушаны пакінуць свае дамы.

Amerykanka Lucy Dacus na chwalach Białoruskiego Radio Racja, pieśnia jaka ja reflektuje krychu nad życiem i takimi budy czarowe pieśni. Nie prosta pro lubą. Hurt Alabama Shakes u końca 24 roku wiernął się do siebie, można skazać, ale tak samo do koncertu, a pośla 11 cicha dół zajawili w nowym albumie. Krychu mnie nie wierca, że to tak długi był prostoj, bo to znaczy, że to nie wiadomo, kiedy przeszło tych 10 godów. Siebrą hurtu wielmi cieszyć się ten moment, a single I Feel Hope Coming widoczna na chwali tego optymizmu. I mówić pro optymizm. U odniesieni pierzał się do młodego pachalenia, jakoj powinna tkinąć fałsz, nieprawdu, jakoj pierasyczana pierzał się polityka i uziać sprawy u swojej ruki. Alabama Shakes.

Amerykańskie muzyczne prostory Alabama Shakes czy Lucy Dacus pokidają dzielę zakrytych prostorów u australijskim Melbourne. U słowutym klubie The Gem stworzyła się studia czasowa, gdzie dla zapisu albumu wiadomej autorki Julie Jacqueline. Jej nowy album, jako release odbudzie się w wierośni, udział zachowowak minawita adhataha klubu The Gem. A pieśnia, jaką posłuchaję, ma zachowowak I Wish. Wiertaje co jej do czasu młodości, do odczuwania samoty ci odsutności patrymki u ważnych życiowych momentach. Tu jednak ma je wydatną patrymku siostior Elsie i Maggie Rigby z duetu The Mess. Julia Jacqueline.

0: Open Air тутака. І не перший год вось ужо. Про тое, як прайшла сёлетняя імпрэза, я вам раскажу праз тыдзень. Ну а пакуль прыгадаем, чым была адметная мінулая.
1: No, ja swoją sustrzeczę z festiwalem poczęła od repetycji na halonej scenie i z tej perspektywy gledziła na festiwal, jaki probudzał się i odkrywał się, ale faktycznie, no, przyszła sustrzecza na Chilacy, przyszła sustrzecza na scenie Białystok Music Club, dużo tak samo nawiedzała scenę Tamaka, życiona na tym hradku żywie pełnością, ludzi jość, tak samo kirmasz poczęło swoje życie, tak że ja raju zaglądać we wsie miejsce dostępne czas festiwalu, temu, że to programa bohata, ja u każdym znajdzie się nieco ciekawe, je przechodzili, czuła już majsterklasy po śpiewie tradycyjnym. Tak, że to jest czym zajmować się, jest co robić, ale pierwsze za wsio i samoje ważne, jak skazali mnie tu nowe siobry z Litwy, samoje ważne, że to możemy spotykać się Białorusów z różnych miejsc, jak ja tu przyjechali z różnych miejsc, jak ja tak samo Białorusi z różnych miejsc i jeszcze do tego możemy spotykać się tu razem z nami, każą pra Białorusów, jak ja tu odsiul z Białostoczyny. Tak, że to otrzymuje się wielmi думаю, важны я сустрэчы і можна наладзіць кантакт з людзьмі, якіх не думалі нават сустрэць.
0: У гурту Ilo and Friends сёлета 20 год. Ці можна назваць выступ ваш на фэсце тутака гэта своеасаблівае значэнне свята?
1: Безумоўна. Думаю, што калі прыходзіць такі момант у жыцці, што ты палічыў, што табе ўжо разам у камандзе спаўняецца 20 гадоў. І большая частка гэтага музычнага жыцця звязана з гэтым месцам, дзе праводзіцца фестываль тутака. І заўсёды было гэта вельмі важным. І нават калі не выступалі, то проста прыязджалі на ў свой час на басовішча ці на тутаку. Так што ў гэтай рочышча Барык прыехаць заўсёды вялікая радасць. Бо за гэтым ідзе шмат успамінаў, напэўна. Але таксама бачым, што тут будуюцца новыя перспектывы, i to miejsce, gdzie ludzie spotykają się dla swoich ważnych spraw życiowych i temu wystąpić tutaj przy takiej nagodzie wielkie szczęście.
2: To była wielka przyjemność dzisiaj być tutaj w Bydgoszczy. Trochę daleko od Białegostoku, ale jednak...

swoją cudowną energetyką mają dzieciuki, a jeszcze Krambambula na pełno takim muzycznym zestawie, przyjechać i pogledzieć i pogulać na koncercie, ciekawa sprawa. Na pewno warto pogledzieć śpiewy spod mosta. Rusia Zawsiody pracują w ciekawy sposób, a tu z żonoczym kolektywem, chorem, tak samo prają lajuca u takiej twórczości, ale dumają, że to dla ich po pierwsze ważne jest ustrecza niż soboju i tak samo dumają taką energetyką pierdejuć publicy. Nawi będę słuchała dowoli czasu, na pośrednim czasem, tak że to dumają, że na to spodziewać, ale Zawsiody obstawiny i miejsca tak samo mieniając na pełna wynikowa to, jak koncert wygląda i atrymliwiaca. Pierodnami Mandzik dumają tak samo ciekawa, jak młodzie ludzi siebie muzy prajulają, prosto śpiewają, jak wystupają, z jakiej energią. No i pośle nas daj do roku sentyment do rock muzyki u mnie niewielki i to troszkę inna rock muzyka, czym my grajem, a na rock muzyce tak samo jakby wiadomo, że to wyrastała niż innymi. Tak samo nie zabywać, że to Wołkrów tu jeszcze szmat rzeczy dzieje, osobliwa na scenie Białystok Music Club. Tam na szmat jeszcze bolej hurtów różnych. Ja skazała pra osnowną scenę festiwalną, ale tam jeszcze inne ciekawe muzyczne jest rzeczy i nowy wopyt dla słuchacza.

Pulchnie ziemię na zboczu i pestkę winogron w niej złożę. A gdy winnym owocem gronowa obrodzi mi widź, zwołam wiernych przyjaciół i serce przed nimi otworzę, bo doprawdy

0: Letni czas bierzeć tak samochódka, jak i to i z innych porchoda. I woś witaju was już u trzeciej naszej letniej sustreczy z wierszami polskich poetów przekładzionymi na białoruską mowę i z polskiej śpiewnej poezji. Ale mnohi już zauważyli, że paczali mi siądniaśniu programu pieśni na mowie polskiej, ale oryginał jej należeć była tu akudżawu. A heta tamu, kap przypomnieć, że siądniaśni nasz heroj heta wypustnik ruskiej filologii Warszawskiego Uniwersytetu. A nazywaje się on Jerzy Plutowicz.
1: Jerzy Plutowicz. Miasteczka na pramak Biazdunnie. Pierakład Nadziei Artymowicz. Miasteczka na pramak Biazdunnie. Cisza pierad buraj. Nie pobaczysz światła. Jano z lodu. Wakul lód. Nie pobaczysz cieniu. Усюди вугаль, вугаль з затопленого лесу. Вітер гуляє з зеленим листям, білий голуб вірує на далягляді, розразає крилом неба, прочинаєшся у глибокій прорві.

jednym szeptem, jednym gestem, jednym drgnieniem powiek zmieniasz. Zawstydzenie, kiedy jesteś

0: A praczana zwana ha użo debiutnaha zbornika Jerzy Plutowicz wydał niekalki kniżak wierszał, sierot jakich można nazwać Paczuta jedakanca z 1981 hoda, Pustycha dziennik z 1987, Matylok i kamień z 1992, Raka cieni na wadzie z 1996, Katławina z 1998, Zabytaja wajna, akno usad z 2000, Zabytaja wajna, Europa pośrada żdżu z 2002, Zabytaja wajna, żniwień kalechanka z 2008, Horat mały jak ślaza z 2012, Wosień z 2014 i Kruch z 2016 roku. Zjawlajeca tak samo Jerzy Plutowicz autorem kniżak esse Raptam u świecie z 2006 roku, Pieszochodny most pras kanawu Abarona modernizmu z 2019 i Dom pod wieczerniej zorkaj z 2022. Posłuchajcie ciepier jeszcze jednego pierakladu wiersza Jerzy Plutowicza, zrobionego Nadziejaj Artymowicz.
1: Jerzy Plutowicz, nie znajesz swojego czasu. Nie znajesz swojego czasu. Nazywajesz przedmioty, wykrikajesz światło. Ja baczu twój znak. Gładzisz wałasy. Люстерка утекает с долони, забываешь адрес, знищаешь фотографию. Следы заросли тенем. Местечко лунае у хвалях вечера. Попел у вачах. Смерть. Проспать свою смерть и прочнуться под новым небом. Дочакаться твоего вертанья с пекла.
2: Kiedy cię spotkam, co ci powiem, że byłaś światłem moim Bogiem, że szmat już drogi przemierzyłem i byłaś wszędzie tam, gdzie byłem. Odległą gwiazdą w sztolni nocy, zachodem słońca, snem proroczym, przestrzenią serca, której strzegłam jak oka w głowie dla tej jednej, mądrej i pięknej ludzkim prawem. Ave. Kiedy cię spotkam, czy ukryję wszystkie kobiety, których byłem pacjentem, uczniem, profesorem, żal nie na miejscu i nie w porę, jak mogło być, a jak nie było, że wszystko na nic, tylko miłość na wieki wieków i że żaden człowiek nie był mi tak potrzebny.

spotkam, jak mam spojrzeć, żebyś nie mogła w oczach dojrzeć starego głodu, którym hojnie obdarowałem tyle spojrzeń. Blasku księżyca, który każe od ścian odbijać się od marzeń, do zjawy twojej wyciągać ręce, w śniegu pościeli pisać wiersze,

co ci powiem, że byłaś światłem moim Bogiem, że w szmat już drogi przemierzyłem i byłaś wszędzie tam, gdzie byłem, odległą gwiazdą w sztolni nocy, zachodem słońca.

0: Nowe gości do nas doluczająca. Dzisiaj słuchać budziem przekładał Cichana Czarniakiewicza. A wiernim się tak samo do pieśń na słowy wierszał Edwarda Stachury w wykonaniu Jacka Różańskiego. I może przywiadu tu fragment rozmowy ze stronki pisarze.pl, gdzie wiaduczy jej Michał Piętniewicz pytaje Jerzy Plutowicza pra jego siabrostwa ze Stachuram. Siabrostwa ze Stedam, to jeszcze miakka skazana. Ma być, on był samym adzinokim człowiekiem, jakiego ja kalinebuć sustrakał. Ja sustrał jego, znowuża wypadkowa, u redakcji szto miesiacznika Twórczość u Warszawie kara 1968 hoda. Tady ja odniosł swoje wierszy ziemowitu Fiedeckamu, redaktoru poezji. Ja tam niedługo zatrzymał się. U Fiedeckiego tam był gość, niewiadomy człowiek u kurtce i dżinsach. A praz niekalki dzion ja otrzymał list od Stachury, bo on był gościem Fiedeckiego. I on napisał, że jemu spodobali się wierszy. U toj czas ja mała wiedział pra Stachuru, tamu pojszoł u knihárniu i znajszoł na palicy niekalki jego knih. Podczas czytania jany urazili mnie swoim niepautornym, oryginalnym baczeniem świetu. Гэтая мудрагеліста, пераплеченыя сказы, адкрыццё нечуванай мастацкасці. Я не сустракаў нічога падобнага ў польскай літаратуры таго часу. З таго часу наша знаёмства працягвалася некалькі гадоў.
1: Ежы Плютовіч. Дзяцінства, дзяцінства. Абудзіла нас рыпенне сходаў на страсе. Нібыта спускаўся па іх валадар месяца. Алфавіт сну, ясны, звязаны, быццам прысуд. Вечна вяртацца. Дом збудаваны з плачу. Кулькі трэба заходаў, каб захаваць мелодыю. Музыка, быццам вострая брытва. И мы агаляли тело, и мы створали свет у чистым небе, и писали верши у звеями дыму ветры. Мы и сновали тело.

0: I jeszcze один фрагмент wykazywania pratwórczości Jerzy Plutowicza, jakoje możemy znaleźć na stronce salonliteracki.pl. Anna Mochalska pisze: Jerzy Plutowicz, unikalny twórca. Ciężko wyznaczyć jego miejsce u współczesnej literatury. I on schylny znachodzić się na peryferii, zwiertajuczy się do jego knihy Kruch, można było wskazać, że kiedy zakluczyć jego ostatnią poezję Kruch, to twórczość Plutowicza będzie kropką na tym kruzie. Znachodziaczy się wnutry krucha, jadna jednoczasowa wyznaczaje jego mierzy.
1: Jerzy Plutowicz, świtanek przed odjazdem. Spóźnisz się na ciągnik. Waliza rozkryta, jak czarny tulipan. Czujesz skrozь сон, jak po linoleumie u kuchni przebiegają голи synok. Ci to mysz, ci to promień światła, ci to czort, czorcik. Гэты дом подобно не для життя, коли життя легкое, як отбиток, у люстерку безназовного свету, як дотик пасмы волосов, як полет мятлика до язычка свечки, як пытанне, на якое хочешь почуть одинны у свете отказ. Коли кожная реч, складеная в вализу, займае сваё дакладнае месца, каб тое месца страціць.

0: Skończajem już spotkanie z poezją Jerzy Plutowicza. Zakończym pierakladzienym nadzieję Artymowicz wierszam Usiohe ta son. Niechaj zastanutco waszej pamięci słowy poeta, jaki chacia mocno związany swoim życiem z Białostoczynaj, to u swojej twórczości wychodzić daleko za usie mierzy i ścieny. Bo dobra je poezja heta pawietra, jakoha nikto i niszto nie zmoże zatrzymać. Można im tolki swobodna dychać. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za uwagę i zapraszaju na czarchowy a poetyczny a rozdumy uża praz tydzień.
1: Jerzy Plutowicz, Usio heta son. Usio heta son. I klucz da paroga, i okno bez klucza. I świętaja prawda u kiepski sezon prelivu. Кожны спаліць у сабе рамантычны вузел, кожны чалавек нараджаецца ў гэтую хвіліну. Яшчэ урна, каб зачерпнуць крыху памяці, або жанчына з вейкай у воку і граніцай смерці, з халоднай вячэрай, як медыум. І гэта простая справа. Быць — гэта значыць вокам свяціць і нічога не праспана. Усё ёсць на час.
2: Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło. Czas dla mnie w miejscu przystanął. Tak jest, chłopcy, tak jest piekło. Na odgłos kroków po schodach serce wciąż skacze do gardła, że może jednak to ona.

namiętnie, oddycham ciężko i z bólem, kością mi w gardle staje powietrze. Czy tak już będzie i będzie? Boże mój, Boże mój, Boże, zawsze i wszędzie w obłędzie.

0: Это куртку минаете же, те как тяжи чисто и каждый их вели.
1: А
0: на мене на такую, як от ще та пісенка така, не багато багато що, як от бачим в дійшому такому зварьованому світі, де тільки того зла є, нещасть людських, то є, власне, хвилю затриматися і таке прислання будемо переказати попри пісенку. Чи та хвиля, власне, є важна в житті, становитися над тою хвилою. І, ну, Явро, єстем вдячна нашій диригенці за за те, що потрафить такий репертуар добрати. Вона теж нас вже знає і знає, в чому ми теж справдимося. І то є, ну, незвикла, думаю, така умієнтність добрати так репертуар до хору, який хор чує, знає, що співає, і то якби теж відбірці ще зауважають. Ну, то зрештою так, як там тримаємо той перше місце в пісенці білоруської, на фестивалі пісенки білоруської, чи на українську, чи навіть, якщо ходить вже музику церківну, так, що теж маємо осягнення в фестивалі міжнародовим музики церківної. Bardzo lubię nasze spotkanie, tak? Cieszę się, że przyszli nowe osoby, bo każda nowa osoba coś wnosi do tego chóru. Czas ku sobie i to też takie nowe doświadczenie, bo one jakoś nowe spojrzenie nam dają, inne na nasz chór. To jest takie cenne i no, bardzo się doceniają.
2: Paulina Monach, członek chóru Harmonii. Ja uważam podobnie, tak jak moja sestra, która wypowiadała się, że my tworzymy taką jedną wielką wspólną rodzinę. Jak to w rodzinie różnie bywa, czasem бывають ті якісь překамажання ще чи щось, ну, бо так, як Агнішка сказала, ну, не всім може подобається часом якісь пісенки, які мусимо навчитися. Часом приходимо змучені на співки, і то вже теж якось там відбивається, може, часом на наших релаціях, але огульні вважаю, що дуже добре з собою співпрацюємо. Розвиваємо ще супер. Предвшим, ну, дякую нашій диригенції, яка направду той репертуар шукає для нас такі розмаїти, нелегкі, бо трудні, але chyba to i w tym chodzi, tylko piszcie do peredu, tylko rozwijacie się, nie cofacie się, tylko sięgacie po coraz trudniejsze utwory. Ja do Harmonii dołączyła później, gdzieś w 2015 roku. Na początku śpiewała w chórowi Ramonka, ale no tak stało się, że po prostu niektóre uczestniki chóru powyjeżdżali, bo pożenili się, tak, to na studia. No i tak jakoś mimochodem po prostu Ramonka skończyła swoją działalność. A tym, że lubił bardzo śpiewać, no to postanowiła, że nie będę tak siedziała u chaci, jak tutaj taki super chór powstał w Łosińcy, Harmonii. No więc przyszła do Marii.
3: Próby to byli przedstawienie, jak ktoś śpiewaje.
2: No, że Maria znała, jak ja śpiewaję, także bez problemu mnie przyjęła, bo Maria prowadziła też chór Ramonka, także tak można сказать, że to płynnie przeszła z jednego chóru do siedmiu chóru.
3: I na szkodę czasu?
2: Nie, na siedmiu nikoli nie było mnie szkoda czasu. Ja praktycznie od małego, bo od pierwszej klasy podstawówki śpiewaję. Pierwszy taki chór, który powstał w szkole, to właśnie chór Lisiczki, że to gdy my jako małe dzieci, każą w takie podstawówka, to pomimo pierwszy, ja była chyba w czwartej klasie, jak pierwszy raz wyjechali w ogóle za granicę, takie małe dzieci, a najmłodsze to byli w ogóle w zerówce, także to było wielkie wyzwanie, ale że to gdy pojechali w ogóle na międzynarodowy festiwal w Mohilewie, gdy zdobyli też od razu pierwsze miejsce, to było takie wielkie bardzo osiągnięcie dla nas, dla takich dzieciaczków, no, z wioski, tak, pojechali do Wielkiego Świata i od razu osiągnięcie, no i tak jakoś od początku związana jestem z muzyką Lisiczki, później Lisiczki kształcili się w chór Ramonku, no a później ja z Ramonki przeszła do Harmonii, także całe życie śpiewają.
4: Barbara Pawluczuk.
5: Ja już 15 lat śpiewaju.
3: O, to od samego początku.
5: Znaczy trochę później, parę miesięcy mi się po ich doszła. Czy mnie trochę tak namawiali, w końcu jakoś ja zgodziła się.
3: Tak ciężko było namawiać. Jakoś nie śpiewacie, czy boicie
5: nie
3: się?
5: Lubię, bo ja śpiewała jeszcze w liceum, nawet jak była w liceum białoruskim, uczyła się, to też tam zespół taki ośmioosobowy był, to ja śpiewała. Na scenie trochę tremą miała na początku.
3: To już nie boicie się wystąpić?
5: No tam różnie bywa. Czasami jakoś to jest stres taki nachodzi, nie wiadomo skąd. Niby tylko lat śpiewasz, ale czasami jakoś tak na jakąś scenie.
3: za każdym razem to już takie
5: przeżywanie. Tak, za każdym razem. Mm-hmm. Każdy występ jest inny. Jak
3: a wy
5: inna
3: publika?
5: Ja soprano.
3: A u was jest jakaś taka wasza pieśnia lubimą?
5: Znaczy dużo, tak jak Agnieszka kazała, ta myć, taka właśnie, że to no taka wzruszająca ta pieśnia. Dużo takich pieśni.
3: Jak często próby macie?
5: No przeważnie raz w tygodniu, czasami jak mają tam występy, to bolsz dwa, czasami nawet trzy razy.
3: Ja wiem, u Łosieńcy
5: żyjecie? Nie, ja w Borysowcu, tylko nasza parafia tutaj w Łosieńcu.
1: Justyna Paszko, też Paszko. To trochę dalsza rodzina, ale też Paszko.
3: Ale też Paszko.
1: Tak, ale rodzina, tak, dokładnie.
3: No w Łosieńcy to się siemia, tak?
1: Znaczy akurat ja z Kotłówki pochodzę, no niedawno przeniosła się, ale dalej związana tutaj z parafią i z Łosieńką i z chórą najważniejsze.
3: I jak długo śpiewacie te harmonii?
1: W harmonii, o Jezu, nie pomniu, koli zaczęła, chyba jakoś tak, no na początku zaczęło się od Ramonki, od Lisiczki, tak jak Paulina tutaj, także ja miała 6 lat, jak zaczynała śpiewać, teraz trochę bólsz, a z harmonii chyba jak urodził się mój syn, czyli 12 lat, że budę. Tak duma już chyba, jak dobrze pomniu.
3: I jak atmosfera u chorej, u choczeca przyjeżdżacie na próby?
1: Czy choczece to różnie bywa, bo wiadomo, każdy ma swoje obowiązki, dzieci, robotu, czy na wiosce, czy zawodowo, ale raczej wydaje mi się, że wsiem nam choczece tutaj przyjeżdżacie, śpiewacie, bo to jest taka odskocznia, tak? Od dnia codziennego. Czy w roboci zdenerwują, czy w chaci, czy dzieci, czy wnuki, czy ktoś, a tak przyjdziesz trochę, odstresujesz się, to już na pewno inaczej. Każdy czuje się to gdy.
3: Waszą pieśń już coś takie jest? To, że myć?
1: No nie. Ja koliś pomniu, dawno nauczyli się na pomniu jeszcze chyba z matuszką ju, jak zaczynali śpiewać, jedyć z wioski uchorad. To była taka ja bardziej ludowa, a ja zawsze lubię bardziej cerkiewną muczenica. To jest taka moja ulubiona piosenka. My jak piszemy, tak, jak chór, to bardziej jednak kojarzymy się ludziom z pieśniami cerkownymi, tak, bo śpiewali czy na festiwalu, czy teper jak w Lublinie wystupali, to też kolatki. No, dużo jest ludowych, ale chyba jednak przewaga tych cerkiewnych.
3: To wy wystupajecie tak samo na tych usiakich festiwalach cerkownej muzyki, a tak samo przy tych aglądach, kaliadach?
1: Tak, tak, tak, tak. Piosenka czy białoruska, czy ukraińska, no w Śmrokowinie wystupali, bo taki grafik zapewniony, że nie przygotowali się. W tamtym roku wystupali na Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnucy. Także no trochę tego na pewno jest. Zbieraje się może czasami za dużo, a na pewno chcemy przygotować się jak najlepiej do każdego występu.

0: za nabijkę.
1: Co?
2: Turczaninowa, no. To taki bardzo dużo takiej, tak pisał takich cyrkiewnych utworów.
3: Ja nazywam się Basia Golonko. I żywu w drugiej gminie niż gmina tutaj Naresz. Pochodzę z Dubiczy Osocznych i dojeżdżaju tutaj. Jestem nowym nabytkiem chóru. Tutaj jak był ten nabór, to ja akurat zgłosiła się i zostałam przyjęta. Tak, że może z 2 roki tutaj chodzę. Chór Harmonia już wcześniej właśnie oglądała, jak śpiewają. Bardzo mnie podobało. Siadły mają niedoścignione tematy, ale jednak udało się. Ja bardzo cieszę się, bo my akurat jesteśmy takiej rodziny. Ja nie pokrowlię, nie jestem paszko, ale czuję się jak w rodzinie tutaj z nimi. Także mnie bardzo tutaj podoba się.
0: Aha, to nie krony ja suwiezi, ale nie. Takie duchowe ja prąbię.
3: Może jeszcze nawet mocniejszy się ja, silniejszy niż ty ja właśnie z krwi. Bardzo dobre, czujemy się jak rodzina wsiódki, także wspierajmy się i mnie się bardzo podoba się. Repertuar jest różnorodny, nie tylko cerkowny, ale także i inny i to też jest bardzo fajne, bo to nie idę w odną kierunkowi, ale rozwijają się w różnych kierunkach.
0: A wam jaki repertuar wolisz po duszy?
3: Ja думала, że nie cerkowny, ale jednak i cerkowny i to i każdy. No tak nie wydawało się po prostu, ale jak trochę my bardziej śpiewajem tutaj, także mnie podoba się ogólnie wsiutko. Nie mogę skazać i konkretnie o jednej piosenci, bo każda coś wnosi, naprawdę, każda ma jakieś przesłanie. Te nasze głosy tak współgrają, że mnie po prostu się płynę jak z duszy.
0: I jak rychtujecie się do jubileju?
3: Oj, mają takie ciężkie próby, bo dużo będę śpiewać. No, zapraszają wszystkich oczywiście serdecznie. 17 to on na nasze 15-lecie tutaj w Łosinci. Wśród ich zapraszają z wszystkich gmin, z naszej gminy Hajnów Katorze. Porozwieszowali ogłoszenia, także думаю, że bardzo dużo ludzi będę znać i osiom. Zapraszają wszystkich jak najbardziej, tym bardziej, że jeszcze będzie pochoda, ponad 30 stopni, także będzie ciepło. Tak. My dzwonili, mówili, że tak było. Także będę bardzo pięknie. Zapraszam wszystkich serdecznie.
4: Ja nazywam się Gienek Dudzicz. No, w Łosincie żyłem 40 lat, że także i tutejszy, że Łosinczanin, bo pochodzę spoza Łosinki, ale że czuję się Staniewicz, ale czuję się, że Łosinczaninom i śpiewają.
0: Wciągnuli.
4: Także my tu właśnie z większością, to też rodzina moja, także tutaj po żonci, także tworzę taką całą rodzinę łosińską, tak można skazać. No, śpiewają, tak jak kazał, że od samego początku, czyli śpiewam w chóry cerkowną i jak przyszła Maria, to zaproponowała mnie z nimi do tego chóru pójść jej śpiewać. No ja zgodził się bez oporów, bo śpiewają, można skazać i cię.
0: Żonka śpiewa jej?
4: Nie, żonka nie śpiewa. Żonka zawsze obsługowała chórzystów, bo kiedyś moje 3 dziewczyny śpiewali właśnie w chórowi Ramonka i Lisiczki, czyli od początku. Także my byli zawsze związani jako rodzice z tymi chórami, bo często wozili, kiedyś nie było, także no musieli rodzice wozić na różne występy i tak dalej. No, my przeżywali z nimi, także ja z tymi chórami uczestniczył, a teraz jako, że sam w tym chórobie wystupaju po prostu. A jak kazał, że śpiewają od początku, bo jeszcze pamiętaj, kiedyś jeszcze jako uczeń pierwszej klasy czy drugiej w Czyniewicz był chór i ja chodził, że do tego chóru tam w szkole. Także, a później jako nastawnik pracowałem, także dużo śpiewał z nikima, bo akurat uczył w nauczaniu początkowym, także tak, muzyki czasami tam uczył, po prostu związany z tym był i to tak zrobiło moje takie życie, ta muzyka tworzy moje życie. Z chęcią chodził, choć do chóru, bo naprawdę tutaj czuję się jak w rodzinie. Sprawia mi to wielką przyjemność, a mają ambitną dyrygentkę, która no, stawia wysokie zadania dla nas, a my staramy się im podobać. No i chodzę do chóru cerkownego, staraję się już tutaj wielu chodzić do chóru, także śpiewają bardzo dużo i bardziej preferuję chyba muzykę cerkiewną. No, dyrygentka też czasami daje mi takie zadania do zaśpiewania ostatnio na pieśni paraliturgiczną, że думав, że nie podobają, a jednak wyszło i mają z tego wielką satysfakcję, że mi zaufają czasami i może na mnie polegać. Także starają się, no czasami to moje dzieci tutaj w tym chórowi, tak byłoby wskazać, bo je w wieku moich córok, także, a czuję się wśród nich jeszcze młodo i jak najdłużej chcę z nimi śpiewać, jak nie będę najprożynu, to będę śpiewał, kolki będę mógł, także bardzo cieszę się z tego, że chodzę do tego chóru, także.
0: To wy u tym chóry bas?
4: Jak bas, czasami tenorom śpiewają, коли співав тенором, але ну, у нас п'ятьох мужчин так співає. І цурка ще моя теж співає, теж в хори, котра туди недалеко живе в Гайновці, то приїжджає, бо дві далеко, то вже не можуть зі взгляду родинних і заводових ходити. Направду, то є велика приємність співати в сьомому хорові. І сатисфакцію мені дає велику. І така відскочня від такої codzienności, як то казали тут дівчиня, так, так що то направду щось великого.

0: Janka Wojcieszyk i ja z Narowskiej gminy. Czyli jestem tak jakby najmłodszy tu, bo dopiero śpiewają od października. I mają najdalej, bo z siebrowką Natalii i Tomką z Narokiesz no, dojeżdżają mu siódy. Troszkę inaczej mówię niż tu taka usi reszta. No. Od kilku lat znałem się z Marysią i tak ona tak uczuła, no byli u nas na chórowie i w cerkwi u Narowcy. Akurat śpiewali na pogrzebieniu naszego Baciuszki Nastojaciela i Aleksandra Surla. No i tak i Maryja i dziewczata skazali, że on musi być u nas. No i tak mnie zwerbowali. Może.
1: Jak przygawarili?
0: No to...
1: Czym zamanili?
0: Mieli już czymś. No wdzięką i repertuarom, bo u nich to jest bardzo ważne, u nich tu taka w tym chóry muzyka i cerkiewna. A to jest tak jakby mnie najbliższej, bo ja z samego małego i w cerkwi i śpiewał i tam. No i tak właśnie, a że repertuar jest taki no dosyć poważny i mnie to siódy tak i przyciągnęło.
1: A wy śpiewajcie jakim głosem?
0: No basem oczywiście.
1: Rozumiem, to bądź cerkowna muzyka po duszy, tak?
0: Znaczy, no cerkowna, ale to, żeby jak to кажется, nie...
1: Folklor?
0: No białoruski, ukraiński. Szkoda, że to no po rusku, bo to, ale to wiadomo, no. Ale to jeszcze może będziemy. Koła dyrygentki w sumie to nie można tak, no, mówić, że to o...
1: I, nie można, można.
0: Nie, no tylko hete.
1: Kazali, że to my mamy swobodę słowa.
0: Aha. No. Dobra, to niechaj będzie, no już to już jest.
1: 15 godzin będziecie świadkować, tak?
0: No jak wpuścić manienę i scenę, no to też.
1: Aha, a mogę wpuścić?
0: A ja znaję, jak to będzie. Pożywiemy, zobaczymy.
2: Nazywają się Ula Hajduk. Ja śpiewaję w chórowi harmonii od listopada. Pół roku dopiero.
3: A jak przyjęli? Ciężko było dostać się?
2: Jak przyjęli, było bardzo ciężko. Ja pochodzę z Łosinki. Kiedyś śpiewała w chórowi w Ramoncy w 18 lat. I Maryja do mnie dzwoniła tak co pół roku. Pytała się, czy już wernisz się, czy wernisz się. I teraz, jak zadzwoniła do mnie w październiku, to nie pytała się, czy wernu się. Ono o wiek moich dzieci. Jako wróno, że starszy w 9, męczy 5, ty to wże pora, że do chórów wernuć się, że dzieci wyliki. No i wernuła się. I nie żałuję. Ja z Łosinki pochodzę, ale teraz żywu u Narwi. To daleko.
3: No to czasem dobre wyrwać się z domu i zabawiać tą chętę.
2: Nawet bardzo dobre. No.
3: A wam już to tak bolsz po duszy, co bolsz, że te cerkowne, ci folklor?
2: Chyba tak w sumie to pół na pół. Może troszkę bolsz folklor.
3: Bo u cerkownym chory tak samo śpiewajecie?
2: U Narwi nie, ale jak przyjeżdżają do Łosinki na służbę, to...
3: Już tak jest swoja cerkwa, to swoja.
2: Tak.
3: To znaczy, ca Łosinka ma jeszcze coś magicznego takiego, że to tak przyciągnie?
2: Ja nie znaję już wskazać, co takie je, ale na pewno coś je, bo coś bardzo przyciągaje. Mnie też zapraszali do chóru w Narwi. No, ale serce jest tutaj, u Łosince.
3: 17 to jak rychtujecie się?
2: My szykujemy się bardzo dużo. Nasza pani dyrygent nas bardzo cisnę. Majemy bardzo dużo śpiewok, bardzo często, bardzo długo. I niespodzianką na pewno też będzie taki nasz koncert z zespołem AS. Mają chyba 3 pieśni, tak, które będziemy śpiewali tam razem. To będzie taka ja trochę, może nie niespodzianka, tak, ale na pewno bardzo fajny, bardzo fajny koncert.
3: A znaję też, że to będę też śpiewać?
2: Znaję, ale nie skażę, trzeba przyjechać, nie skażę.
3: Czemu warto przyjechać u Łosinku 17, to co zaśpiewaje harmonię razem z Asą?
2: Tak.
4: I pochoda moje byki, i pochoda moje
2: byki. I moje byki pochoda.
3: A na podanie pisali?
4: To ja dzwoniłam, mam telefon.

0: Pierwsze telefonowanie u sionieżnym podlaskim. Koncercie pożadania mają z miejscowości Mochnate na suwiezie z padarnia Gosia. Dobry wieczór, słuchałem was.
1: Wieczór. Pozdrawiaję raz Radio Racja, pozdrawiaję. A teraz chciałem pozdrowić z Jagunek Basiu, która mnie za tamtą sobotę mi składała. Też życzę dla jej zdrowia, szczęścia, mnoga i leta i tymi siemi dytwima razem dytwima. Teraz chciałem pozdrowić staro Kornina Ninu. Żywaju dla jej zdrowia. Pozdrawiaju od mene, się dobro, szczęścia, zdrowia i mnoga i leta życzę dla jej. A teraz chciałem pozdrowić staro Brzozowa Agnieszku, który od nas bierze, swojaczka nasza, ciota żywe. A teraz chciałem pozdrowić Surla z Gajnu Kigienka, żywaju szczęścia, zdrowia i mnoga leta jej jego życzu. A teraz pozdrawiaju Szczerzu Jarka, się dobro, szczęścia, zdrowia życzu dla jemu. I teraz chciałem pozdrowić ciebie Mochnate, się wsiedł. I chciałem pozdrowić z Wosinki Anici i Wasilia, się dobro, szczęścia i Krysiu, i się dobro, i szczęścia, zdrowia. I to się, dziękuję.
0: Tak, a my dziękujemy za telefonowanie.
2: I wam usiechu dobrego Mochnate. I jeszcze 16 lipienia swój dzień narodzenia świadkowała Paulinka Chomiuk. Z tej nagody życzymy jej szmat zdrowieczka, spełnienia marał, dosiągnięcia u pracy, szmat kochania i radości z muża. I koniecznie uśmieszek każdy dzień. Gdyż żadaje babcia Zina. I jeszcze buziaczki pierasylaje. A u nas już siedaja noc i siabry z Białostoka jeszcze raz.

0: Дякуємо, дякуємо, щиро.
1: А телефонування маємо з Молочек на сувязі з Падарні Агата. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
1: Слухаємо вас.
2: Z okazji 60. urodzin składamy najlepsze życzenia naszemu tacie, dziadkowi, szwagrowi, mężowi, Jerzemu, od całej rodziny zgromadzonej wesoło w Mołoczkach, którzy razem świętują jego jubileusz. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń, dobrej pogody, żeby się samochód nie psuł, żeby tort miał dobry smak. I żeby spełniały się wszystkie najlepsze życzenia. Składają życzenia Grzegorz z bratem Mariuszem, ze swoimi dziećmi, żonami, Marysia, Ala, Krysia, Bożena, Adam, Ania i wszyscy zgromadzeni. Wszystkiego najlepszego, tato.
1: My naturalnie dołączamy się do waszych pożegnań.
3: Przy takim jubileju to może od razu i pieśnię puścimy O ile cię lichusi i nasza cudowna czeremszyna.
2: Dziękuję.

Рики. In the Dobry wieczór, witaju Indamix, z wami DJ Ricky, sioniaszni set, heta godzina muzyki, jaka ja rozwijaje co naturalna, bez śpieszki, ale z wyraznym kierunkiem. Każdy huk tut maje swoje miejsca, a usia programa składaje całą ładną historię. Kali wam potrzebna jest muzyczna prastora i moment spokoju, wy tam gdzie trzeba, zapraszają na sioniaszni set. DJ Ricky, pojechali!